Kretat schwamm, potom nudom, prajudo, kotros mera vetro, dżens, a pojedzie a temperatury, mam ja jole poskit ksapski sztuczku hat do 6.

0: Christine Mutscherreutz, Vesapskim Rosso Surano, Romages Trium a Cumplemi. Hei Dübko nekstant de Tonira jesor Tschera vetscher Kruschitzach Swunzerpokasau adam schak Biesche Sidma Stazia nasche Beachtore anietzene Schreierier subschischli Pschedras Jenny Motto schak Bier dun Krutsch Wopatschne Kostüm. Dorika Schodruhe hat sportuwe Outfit Biesche dam na Beach Volleyballu Praschane. Hanna Schmittetz jesor Raz nikotrych ludzi na prażuwała, jak tam bie?
1: Hacz również nie by przewiele ludzi przedrasz, czy nie mija chuci, kocić byś w kostiumy, w oprawdzie riany idea.
2: Mosmo se dżęca musli, zomo na male party, dżomo. Mosmo sześcio, a moja macia na szmuti cetl, loko smo potu osnać. Nie mosz, osmo se potu musli, że nieka kasznaps idea, bo poniosło to tak rumadze kuliło.
3: Ja są se efa spontane, że rumadze puto, a duke są se musa, a ja dżumke sporty, o duke woli by raczu.
4: Ja, wolna nam kajszien zranien człowiek, iż ewentuel te z koronę czekną, tak jak jestem przed dwoma tygodniami na ui zraniu, a to się miał jedną jara śmieszną wolę dacu czapku, a to się myślał taki opiekytel, to się temu posłę, a nie tylko wolę, tak jak jestem z koronę czekną.
5: A ja jestem doktor Hollywoodzienca, tylko już jasno co dzień ten kytel odmyć, że się pratać, co gleda kotwać, to się jasno, że bo zlikrował. Ja mam jedną czapkę na ue, od Hawana, na ketka z kwiatkami, a tu kytel kutemu.
6: Ja jestem jeden faszingskostym z otwór. Ja jestem Jensa jako liszka tu.
7: Ja jestem cowboy. Tu jest tu kubika rady mama, tu się tu ty dużo zasłużam.
1: Nydom przy morzyńskim klubie ja so piatna czy mustwo wubyczoła. A ci baczone su co wieczo z nizda nydom podla przyladowali. Na końcu byszy najlepsze mustwo zaso raz Zambuka Ostos, kiedyś przesadzisz so przeciwo serbskie rakiecze. To byszy z dobą lończy finale w Miłoczycach. Z doby czasko mustwa Kaspar Dziswok.
8: Hajden przyjadł, ale principe za ten co biczturu wieży. Muss man nicht in Kruschitzach bringen, dass du willst. Sie muss da wird ein lübsches Turnier aus Morali. Ah, ich weiß auch, muss ich da auf Schiert wieder. Alle muss auch wissen, hey, Daka Daks, es wird aber schätze bei Lübschitz.
9: Zambuka!
1: Hat ich Kruschchen im Jahr Ruze Bohnen Dschua. 20 Kilogramm Miasa, so dann Pschedali. Nimo Kubasko, Asteko. Hat Donnerz so dann ist Rumoali, po Wetscherung, so wie hat sich Zista Lujimi.
0: Z Kubokom dołoża. No hej. Tobie po takim czarosza stacja Zadkula Beachtury we Krustrzycach. A przychodna ta je potom kuluje. A tam zmija też zase jedno motto, które chodzi so lesnej kupili. Kupanska drasta po takim wasz outfit. Za kupanie cieczam oczy redaktoroja widzieć. A te odpowiednie figury domu.

pęć minut do napoczęstczycia. Doryka, nie dam słyszycie nasze wujeszcze tu w serbskim rozwosu. A my z drugim poladamy jeszcze raz krótka do Harachowa, gdzie szak jest so prozninskie lewo zakończyło.

0: Sova.
1: Magenta Milena Schwedzic, Zmiočic.
2: Du bist gut genug. Rune tut das Hada Jewisow Spöhe, gotrisch die aktuelle Husto Radio Swishic. Song nir Janusz Wnimski hit, alles hat die Schmäsenarodne Welle Boska. A doma dobru pschitinu. U czasu, dich steine widisch, stot ruses dokonjeja, dotzbeja, aber kak wupadaja, som nose spischne dobri dosch netschuja. Doje Sada, gotrasche pola mehr wisaja wastawa. Nic doke schietke Probleme rozrisa, alle doke schnischto do kabwania pschinesse. Menuze tut des deine Dwilowanie na sebi samem. Jako kšeščanka zabira mit dich myslička, so moja hodnota hakle nenastanie, dich sind perfektna. Bo ne widzime jenuš w moich silnich wokomikach. Widzime dich potom, dich runie schietko pod kontrolu niemam. Sme dobri doszcz. To nie jenuš spełny tekst. To je wuprajene, gotre schidne dżin, husto a pszespyszne zabudzeme.
1: Praj Milena Schwedzic, Miłoczic, nadawku a zamówitość, czy farskie wikarie panczycach kukowie. Cztery mięczyny jeszcze, a potem je sześć.

Nic rywacz, ale szkotować możecie dżęca po ponu, gdyż seniorio zaso karty placaja, a to tun krocz radworskim swodinku. Na serbski seniorio szkot z cze dwimaj przeproszeni, a kajż przeco su tyś nuac radlubi witani, a pokiu, a prost was bucharia z radworia, runie szak so tam szudzom na nausy twari, a może się noś jara szpatne tam niedzie parkować, to przy przyjeździe do Radworia proszę wopkić bójcze. Dżęca chcedzia po takim szulskim muzeju stróży raz ze z papieru so zabierać, a tajko też sami dziewać, a potem pokazaja tam trikowy film, co a wiec traje w 60 do popołudniacjoch, ale proszę przyjeździe swoje dziecko. Przetoż je tam liczba obmezowania, a to samsne nie przytrychi za kamienc, tam możecie bez przyzwienia so podać. Kożo w utoru a czwart w lecznych prozninach maja tam w Muzeju Zapadnej Łużycy kamiencu prozninski poskytk, a to stajnie w odwimaj do napuszturioch. W sredu do pana Dżesaczych budu putniskie kemsze w Krupce, tamniejsze bazilice, a jutce, a tyś zajucisim, štvrtk, kaž tyś piatk, netko přeco v lečnym času je zaso kino pod hołym nebiom čornym kumcu. Dževečiš so stajny film započne, ale nuc puščava s hižo napu vosmich.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitku nje vukubvacir šulach Sakske hač do šulského leta 2041 kitro votebira. Kajs žela Sakski krajne statistický zariad Kamencu, liča tom času budeským okresu s hač do 25% mene šulerijo. Ujča jednotlivých šulských typach pak sú rozdielne. Janek Vuča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach, aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupaja, a potem w obstanie spaduja. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej wuknięcych. Kaj z planowania szulskiej sycze w okresa Budyszina, aż do szulskiego lata 2029-2030 wukadza, spełnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nierozy.
1: Krajny statistický zariad zdjuje každé dve leče nadavku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt autonómne jezdženie pri Białowodskim jezorie s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaj šamorský gminský novin jezdžila, je bez šoféra jedúci malobus pravidvone 3,5 kilometru mez dvorniščom Klietnom a Białowodským jezorom jezdžil. Doromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť by 30 km/h. 70% oprašanych je so pri tom viesče alebo skýre viesče čuo. Projektový partner rejstaj v obkladný zviazk CVON a Fraunhoferovú institút. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kdež sa autonómne jezdženie s javným v obkladže praktice testuje. 27 serbskich młodostnych jest o konstytucjenia z rycznego prozinskiego liwa Harachowie nauroczyło. Czeżiszczo tydzieńskiego przebytka czeskich kirkonoszach tworzy się nimo rycze, przyrody a puczowania, kreatywne a produktywne wopkać ze szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabiera huso młodostni mestrujem z fotografiju a video i produkciju. Nasrebanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich video. Z dobą uwiedomichu si w obdzienicy na żywe ważne bliskość a związaność serbskiej a czeskiej kultury. Zamierowy obkadny związk Wukodna Sakska ZVVO je od spoczatka lita 25 miestama gminam wiace hać 1,5 milionu euro spichowanski sredku rozdawał. Pieniądze wydała ZVVO za inwestycje do modernego bliskowobkada. Za Czeżiszczo ma wobkadny związk dalej wytwór bezbarjernych busowych zastaniszczów miastrujem Kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce wobkadny związk za modernizowanie dworniszczów honi w Łużycy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokoło Eliasa Kumara a Klary Kralec je czera 7. stacją Zatkula Beach Volleyballa Kroszczycach dobyło. 15. mustwo je 4. staflach rało. Niekoci rajach uk prynjemu razy, štoš je za kvalifikáciu za finale Miłoczycach trybne. Zdobom bychu sa niekoci vopačne outfit za Beach Volleyball strasčili, štoš byše moto Kroszczycach. Přichodné moto je Kupanská drasta. Přichodnú pondželu raje sa menujúce Kulusky lesní kúpeli. A to oni bychú naše džensnýše povesče, kýž namakáče týž na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A džensa kýva liečný džin, cývý džin, so sunco smie, dys a dys tiež močavka, kotraž pak džensa žádun dešť neniesce, tak znamenča vedrario vysča, a to šo pši maximálne 25 stopňach.
3: Ničo nešo, ok, to iš pši môj dobrú jezbu, peč, po napôl smyche.
0: Serbský rozvoz.

Jensa Karte Platzario, Sasso, Sopodaja, Atotunkrot, Doradvoria, Radvorskim Svodinku, Jensa Seniorowy Szkot, Poponut Wimaj, a Nuac Cesuviso Desch, Radlube Vitani, a Hische Pokio, a Prostwajeno Svucharia z Radvoria, Rune Sotam Schak Nanause, Ketroville Tvari, a Muzes Jara Spatnet am Parkwatsch, do psi przyjeździe do Radvoria w obkicz bujcze, zo tam dere parkować nie możecie. Dżęsa chce Dżaszulski muzeju w Stróży, co ze z papieru zabierać, o dżęsa czyś do poponacjoch. A w sredu do pona dżęsa czyś budu putniczskie kemsze, we Krupce, we tamniejszej bazilice, a jutze, a też zajucisim, a też tvortk potajkim, a piatk bude za sokino pod hołym nebiom w Čornom Komcu. Čišak maja tam predsoteki lečny program. Dunkroč vuladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha potajkim jutze, to je nemska komedia. A večer 9. sokino tam predso započne. Nuc pušča šak vas ižo na pół 8. to môžeče zaujšie si ešte jednu limonádu obstaráč alebo jednu kubasku zjesť, kaž tež přec. Informácijský večer za vôbedlerio Pieskec vútvára spiešná interneta dla, to bude júce sredu večer 6. a to v gmenskej žurli Nebelčicach.

0: Narodne menšiny. Sče to izobiečení?
1: To poladamy dżęsara z domadżowskie, tam maja doromady cynacze przypoznatych narodnych mniejszynu. Za ich szkit a spiechowanie maja kraju mniejszynu zakoń, a to hiżo z leta 1990. Jak so tukwilu niemskie mniejszynie madżowskie wiedzie, z tym jeso Janek Wutscher zabierał.
2: Niemskie mniejszynie w Mađarskej przysłusza niedzie 150-100 ludzi, a oni sydla przedewszym na juhu a zapadze kraja, wokoło miasto Pejč a Šopron. Z najmłodszych statystyków wukadza, że ma samo wiace ha 40-100 ludzi, niemczynu, za tak rzec swoju prynią mađarszczynu. Gelko pak šedne Nemce reči, ne možeme z eksaktnimi ličbami podkvasti.
3: Poveda mesto predsedka krajneho samozariadnistva Nemcov v Mađarski, a z dobom prezidentka Federalistiske unije evropskih narodnih menšin FUN Olivia Šubertova. Runje tak, kajš pola na Serbu pak šice, ki so k nemske menšine ve kraju uznavaja, Nemčinu ne obknježa. Šubertova pak trochuje, zo z najmenča 90-95% všech Nemčinu vživa. Nemčina však by v Mađarske ketro vážna reč, štož má ze splečenosčimi za čas Habsburgčanu a z rakusko-mađarským mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština Nemčinu jako najčastšišo volenu cuzu reč přesčanova. Hamska reč pak Nemčina v Mađarske neje.
2: Ale po menšinovom zakonju, kotrež je parlament 1903 a 1901 jednovostne vopzamknul, maja v Mađarske doromady cínače oficiálne připoznate národne menšine kultúrnu autonomiju. To iš môžeme svoju mađarščinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších dalších v obvukách živenia svobodne vúživač.
3: Šubertová rozkladže. A to Nemce v Mađarske tiež vúživaja. Tak maja hižo od leta 1956 všetne dvuhodžinské rádiové vúsovanie a od leta 1978 vúsovaja tydžinsce niečo pol hodžine Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Wusowanski czas za to przełostaja wszystkim mniejszynom statny rozwóz.
2: Finansowanie zarucza stat. Nie mamy pak żaden rozwózowy popłat każ niemski, ale pieniądze za to przyjdą direktnie ze statnego etata.
3: A też budowanie nowinu a czasopisu stat finansnie podpieruje. Wospiechowanie może są nowiny na tak mianowanym fongowym zaredzie pracować, coś możemy z naszej założby przyrunować. Jest to statna instancja, która spiechuje projekty wszystkich cynacze narodnych mniejszyn, a to jenoś na wobzamknienie tak mianowanego mniejszynowego komitea, któryż wobsteje jenoś ze zastupierów narodnych mniejszynów.
0: Narodne menšiny. Sče to nižovieženie.
1: Janek Wutscher je nam vo nemske menšine mađarske rozpravljal a dalše tajke přinožky namakače na našej internetnej strane a v našej app MDSR.

0: Ważne słowa.
1: Mam jelena Szwedzic z Miłoczic.
2: Tu bist gut genug. Rune tuta sada jewisow spöe, kotrisch je aktualne husto radio swyszec. Song nie jenusz w nimski hit, ale so tisch mezynarodnie welle boska. A to ma dobru przyczynu. W czasu, gdyż stajnie widzisz, što druzy zdokonieja, docpieja, albo kak wupadaja, so mnozy spyszne dobry dość nie czuja. To jest sada, kotra się pola mnie wisaja ostała. Nic, dokyż szitkie problemy rozrysa, ale dokyż niszto do krabwania przynese. Menujce tute stajne dwilowanie na sebi samym. Jako krzeszczanka zabieramy też myśliczka, so moja hodnota hakle nie nastanie, gdyż są perfektna. Bo nie widzimy jenoż w moich silnych łokomikach. Widzimy też potem, gdyż również wszystko pod kontrolą nie mam. Sme dobry dość. To nie jenoż spełny tekst. To jest wuprajne, które wszystkie dzień husto a przespyszne zabudzimy.
1: Praj Milena Szwedzic, Miłoczic, na dołku farskiej wikarii, panczycach kukuje.

0: Jo to, riako tanie wykładzie, jo se mnie spodobało, a wam, lubiżisi, co jo se wam najlepiej spodobało, grończo, a wam napiszcie nam to, kaszcoszo, nin to pak życym niepery raz szyknym żabkam, a szkoda wam, wam lubiżisi. Ja so w eferiu wyżyn, aż do widzego.
1: Raz, dwa, trzy!

Gaś se raz ucu ten luft, ten powiedź wielkie jawiszczo, statko ba obszimia ze narodnych produkcjach, gaś se był ako umioc, abo se była ako umiocoka duce po szakich krajach, pon nie to samorozmijuce se zase rozić sled k swoim koreniam. Skoro 20 let bydli Tania Donatec miastem zase Budyšenje, swoim rodnym mieście, jej korenie są serskie. To jadno je k niej słysza, jak ona sama raz kroniwa. A rzekowano tej lubości k tomu serskiemu mamy żinca wielki ried serskich spiwaniu nagrawane. K tomu słysza tylko ten titel, Svěž svinsko ved Benanikale, po tekście Miny Witkowicz.

Ale z tym, jo se jeje angażement za serbsku muziku mogą wielgin zmec niż nicjano serbskiemu rozkłasu. Na wszakich CD-owych produkcjach, jo wena słyszasz, a miastem jo nieskery kuśtego serbskiego komponista interpretirowała. Se wie teke korle Augusta Kocora, veliše 2004 jo spiewała ten alt w Kocorowym oratorium je na zima, skromatnie ze serbskim ludowym ansamblom. Słyszymy nędostie twarbe tu ariu, sos Roma Giulia Ptaczaka.

Tako klasiska spiwarka ma okiem serdeckim swiecie nie przyjdzież mimo przy nadzasnej muzyce. Tak Donatec interpretuje z jo wiestym a gnujucym urazom twarby Jurija Miečka albo tak Dietara Brauera wiele ju ale zwiezuje z komponistą Ulrichom Pogodu. To tysiąc ci spiwa jego orkestrowej twarbie Zimski Lies ze symfonijskim orkestrom w MDR. Pogoda skomponuje o tekst Mine Wittkreuzkind, opisuje nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta se snegom a učoba jo namakava mir. A teke te svoba Mine Wittkreuz so tak bytše, ako nebio. Zni tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinje som sama, nie tož blízka duša niži. Jan nade mnu, ta bytša noc mě víži, a ve mni odsvšana myslicka. Słyszymy nento Tanju Donatec w kompozycji Zimski Lies wet Ulricha Pogode.

Ako sobu gotujove serske terastvie, jo ave svieše žabku a škrodavu ve kaše peke. Suchajše raz, ľubežiši.

Jo to riako tanie wykładzie, jo se mnie spodobało, a wam, lubiżisi, co jo se wam najlepiej spodobało, grończo, a wam napiszcie nam to, każ co szo, nim to pak życym nie peri raz szyknym żabkam.

Ale z tym jose jeje angażement za serską muziku mogą wielgin zmec niż nicerną serskiemu rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach jawe nasłyszasz, a miastem jo nieskery kuż tego serskiego komponista interpretirowała. Sewie teke korle Augusta Kocora veliše 2004 jo spiewała ten alt w Kocorowym oratorium je nazyma skromatnie ze serskim ludowym ansamblom. Słyszymy nędostiet w arbetu ariu Sos Roma Giulia Tachaka.

Tako klasiska spiwarka, małkiem serskim świecie, nie przyjdzież mimo przy nadsasnej muzyce. Tak Donatec interpretuje z jo wiestym a gnujucym urazom tworby Jurija Miečka, albo tak Dietara Brauera, wiele ju ale zwiezuje z komponistą Ulrichom Pogodu. To tysiąc ci spiwa jego orkestrowej tworbie Zimski Lies ze symfonijskim orkestrom w MDR. Pogoda skomponuje o tekst Mine Wittkreuzkind, opisuje nocne oko gnuše, kaž jo ša krajina pokšeta se snegom a učoba jo namakava mir. A teke te svoba Mine Wittkreuz so tak bytše ako nebio. Zni tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinje som sama, nie tož blízka duša niži. Jan nade mnu, ta bytša noc mě víži a ve mni odslušana myslicka. Słyszymy nento Tanju Donatec w kompozycji Zimski Lies wet Ulricha Pogode.

Pęc tyżenia sobili prydny kokot w wejsach Dolnej Łużycy. Mioto Jano, serski nawok. Michael Maja jowe zjawił przed dwiema letoma w rozlaże ryd przynosku pod titulom Przyswejżbne a podobne prydoniki wapania kokota, a w nich opisują podobne tradycje w drugich krajach. Niekotary przez niego opisane przykłady, co my wam ten tyżyn krótko przedstawisz, a k tomu muzyku grasz w naszej rubryce Muzyka Tyżynia. Žinca poglednjome do Pelske, do okresa Pavjat Ostrovski ve Pedviacone Pelske, tam se groni ubežovanju na konjah, zrvanje kačora, na serski vetterganje kacora. To groni ve vrotah na Pavljocu nje vise z gvobu dovoj kokot, ale domacna kacka. Nega su den navok svišili k zapustam, kojens spetnega casa, žinca opliva se ta tradicija ve žnjonem casu, přes vrota rituju žoča a gelce a musel se mocnje napinaš, aby dosegnuli usoko visecu kacku. Jo, a naša muzika k tomu jo instrumentalny kus žinca ze serskeje hölle, žnjone koato jo s kvartetom Arkadia.

Bom leta 2006 odważa Lipot, cynu wam wicze przedstajome, a pejedame ze serskiego komponistku a grajarku na wesebnym instrumencie na terminie Karolinu Eik. Wena nam szo, woswejch nie noszem projekcie ulicujo, potakam nie zabęcze wicze zase zaszaltowasz swoje oblubowane bramborske serskie radio, to groni wam Anja Kochaj-Czwarcowa, redne żyn wam życzę.